0: dochodzi do tego, że pan jest Polakiem.
1: Come closer and listen to me.
2: Oh yeah, I saw that.
1: Anyone can perform here.
3: Dziękuję panu za wszystko.
4: Czuję pana w telewizji. Ciągle pan rozmawia z błotami. Kurwa, pan
3: nie wiedzi do widzenia.
4: Pan jest panem papieżem. Dzień dobry. Źle pan jest biora. Czy nie
2: spójrz
4: pan? Dobry pan jest.
5: Ale to właściwie nie ma znaczenia, bo pan jest tylko zbielem i jest Polakiem. Czemu panu przyszedł, że jest Polakiem?
3: Nic. Nigdy nie widziałem.